0: kości, lewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marko.

Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia. Jak każdego roku program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne działania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika bude widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo i działania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany z Towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biły, porusza uniwersalne wopросы, wpisujucie ich w lemkiwsko realia. W programie znalazła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trzy nowe doświadczenia realizowane pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbki zbiórek Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu.

0: LEM FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. LEM FM to twoje radio.
1: Patrzysz na chodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, LEM w LEM FM.

Dzień dobry, radiosłuchacze. Dobry den. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to nasze żyłe wysyłania na antenie radialem FM, a kiedy tak, znaczy się czas wakacji się skończył i już jeden zasłuchaczył. Bardzo skoro i bardzo miło odezwał się tu do nas, do mnie, w związku z tym, że no, punkt 9.15, piszą dżingiel, pacisnej godziny i zaczynamy nasze żyłe wysyłania. Dziękuję za żelania myłocho wysyłania, a ja żelam myłych wakacji, bo inaczej nam się tu radio uciam wakacje jest skończyły, ale inczy, jak raz zaczynając teper. To wszystko dobrego, myłocho, przyjemnego odpoczywania, a my robimy od samego rana, robimy żyły wysyłania już tradycyjni wertają na naszą osinną ramiłku Korzo Sematrycet, pacisna godzina 9.15 i zaraz po nowinach po 8 wieczór tre świty dnes witorok, to z wami będzie Severian Kosowski, ale daty i czysła to wszystko za poriadką idźmy, to o chwilku. Na razie tiszu się, że jem tu sobie w studiu, w bursi i może do was besidłaty. Zapraszam, prytę po to aresztę mi wsejem rada na hości.

No to Czesław, za poriadką idziemy. Witorok, już im wspomniała, że dnes jest witorok, pierwszy dzień wersnia, tak, tunelem my wartamy po wakacyjni pererwi, choć wakacji to jako takich, kto mał, to mał, kto nie mał, to nie mał. Po periodzie wakacyjnym, o, może tak, nelem to my wartamy do regularnego rozkładu i trybu. No, dnes wszystkie dity, młodszy, starszy i najstarszy, wartają w szkilne mury. To wszystko mułam słuchaty, no bo stety per szkoli, ale velosyły, terplewosty i przyjemnego czasu. Samych ciekawych nowych riczy, żebyście się mogli dowiedzieć w szkoli. No to jest od 1 wersnia, tak? To 244 den już 2026 roku. Słońce stało dla Gorlic o 5:50. Jeszcze dość skoro, ale już czuty, że już się chowa duże skorsze. Dla Gorlic to jest dokładnie 19:20 od ich odeni zajdę słońce. W najwyższym swoim jeszcze punkcie będzie 12:35, z Merkaty będzie się przed 8, no jeszcze przed 8, także jeszcze do tej 8, jeszcze ku Łydniu. Za Łydnia można jeszcze wrócić ze spaceru do miu, jakbyście się wybrali tak po sami wieczorom. Kiedy idę o miesiąc, to jeszcze tam desy się plancze, 11:06 to zachód miesiąca, a zaś się nam wkaże, no tak się fajnie wymieniają ze sąsią 20:21 i po tej wakacyjnej pererwie to i moje kalendariowe sajty też się pozmieniali, muszę przywyknąć do nowego rozkładu. No nie mogę najte w której fazie jest miesiąc, ale tylko że to była połnia, tak że to miesiąc chudije. Świty na 80% swojej jasności. Najbliższa połnia dopiero za 25 dni. Czy są już to se ciekawego, bym wam mogła jeszcze powiedzieć? Może nie. Za to mam o pogodzie do powiedzenia. Może nie jako se bardzo duże, ale wse sztosy. A ty już te wszystkie se kału dali, to se nalite jeszcze tej kały.

0: Ja by som bola vyplávala aj sama. Mňa na plavárni volali Bojka.
1: No ideme do pohody. Ideme do pohody, bo się dojdzie, że zaraz przed od horiaczkę. Na razie jeszcze na wydno, tak że najpierw nie mamy się tam, że to by się dojdzie. Bo by się dojdzie, że dnes będzie dość duże chmar, będzie nawet i deszcz. Miściamy aż i buri, ohołowni w północni i schidni czasy drżawy. W czas buri może wlaty do 15 mm. Maksymalna temperatura od 18 do 22 gradusów Celsjusza. Teplisze w nas na południe nawet do 25 gradusów. Ja mam wrażenie, że przed 8 rano to już było 30, a przynajmniej tak było taka odczuwalna temperatura. Jakoś tak wilgitni i duszno, parno. No, nie zapowiadać się na burię, ale wyglądało jakby to mała byty buria. Może ona się tam desy jeszcze kołotyt tu nas na południe. Dajcie znaty. Bardzo bym była wam wdzięczna, żebym mogła i resztu słuchaczy poinformować, żebyśmy mieli tutaj najświeższe informacje i najbardziej aktualny. natalia@lem.fm. Tak się możecie ze mną komunikować, ty już przez rozmaite komunikatory, jem na messengeri, jem na to nie znajdę te Natalia Małecka Nowak prosto, jem na Viberi, to nie znam jak tam można się najty. Można mnie też najty przez WhatsApp, to jest plus 406-108-701, no i oczywiście SMS-amy tak samo. I może te pisaty. Dzwonycy to po programie. Witer umiarkowany chneskę nad morią. Silniejszy w porywach do 60 km na godzinę. Podłaty będą od zachodu. W czas burzy może dotyczyć do 65 km na godzinę. W nocy chmar mało, umiarkowani, a na północy i w centrum momentami duże i tam może pokropite, ale tak, że damy wszystkie tego deszczu bardzo mocno. No nie budu już tu się nam odruwała, jak to wszystko terpet od braku wody, jak wyschnęny mamy i rikę, riczkę, potoki, ozera, to aż strach dumaty. Minimalna temperatura w nocy od 10 do 13, studenniejsze w horach, miściamy 8 gradusów, ekstra się spyt, przyznajcie sami, nad morią teplisze, 15 na plusie, witer słabej. A jak będzie zaran, no to czujemy się zaran, opowiem o tym zaran. Dnes pierwszy dzień wiosny, jak już im rekła, to nie początek szkolnego roku, ale to też pierwszy dzień meteorologicznej oseny. Choć kalendariowo przywitamy to tu czas roku, aż 23 wiosny, septembra, to dla meteorologii osin zaczyna się skorsze. Kiedy besiduje się o meteorologicznej oseny, to mamy przede wszystkim o momenty, kiedy przechodzi perechid od tepłej, stabilnej pogody do coraz studenniejszych, bardziej zmiennych usłowi. Ten termin był wydany z dumką o meteorologach i klimatologach, kiedy idę o meteorologiczną tam osień, zimę i tak dalej, żeby analizować i porównywać pogodowe dane, klimatyczne dane i odnosić się wse do tych samych styli określonych periodów. Nie oznacza to oczywiście, że pierwszego wersja lito raptom się kończyć, pogoda w pierwszych tygodniach meteorologicznych logicznej oseny, furt może przynosić te wysokie temperatury, duże sącia, to meteorologiczna, a astronomiczna osin zaczyna się, kiedy den zrównuje się z nocą, kiedy dochód dnia i nocy jest do siebie zbliżona w 2026 roku na tej naszej czasty globu piwniczni, to ta astronomiczna osin przypada do 23 wersnia, znaczy dokładnie jak kalendariowa osin. Pory czasty roku nie trwają dokładnie tylko samo, to wychodzi z eliptycznej formy orbity Ziemi, zmiennej skorosty, z jaką Ziemia porusza się dookoła sońca. Także to wielofaktoriusz się na to składa. Początek oseny to już teraz skoro 3 dni, już teraz skoro 3 dni, No i jdeme, znaczy, to jde. Do toho momentu, že den je najkorotší a nič najdouša, to je to už zimové pereselíňa, ale pomalé, pomaleňky. Ešte sme na počátku osady. Okrem kalendáriou astronomičnej i meteorologičnej sú ešte dvi inči, termičná i fenologičná. Termičná osin odnosí sa do toho periodu, kedy srednia dobová temperatúra mistí sa v передели между 15 a 15 градусів Цельсіуса. А фенологічна осінь – то є за тот період, який тикат розвиткового циклу в натурі. То якраз в цьому періоді проходять зміни в природі. І коли осінь – то є, наприклад, зміна кольору, а пак падання листя. Steru. I charakterne dla tej części roku jest też zachowania zwierząt. Pośredni bocany, kaczki leżają no, na przykład w Polsce, lecią do Afryki, a medwiedzi ostatecznie rychtują się do zimowego snu, nabierają masy. Denego 13 też tak się rychtują na zimę. Tu mam na myśli sebe, że to sobie jedno oczko trzeba było pasok popustyć. No, osin, zima trzeba było jakoś peretrwać to czas. Ale na razie posnujmy bogactwo owoców i jaryn, jakie przynosi nam też osin.

Kırılmayız.

I moi drodzy, teraz czas na posłowy, ci powiedz też, że te danych, że dalej z tych danych, czuję lito. I a propos tego, że to ja mówiła przed śpiłanką o tych jarynach, o tych owoczach, gazdu poznaty po dworzu, a gazdyniu po komori. No ale jak się nie zasijało, nie zasadyło, to w komori porożnio. No tak, dwie mam następne fajne. Jirkym liczat, a sołodkim kaliczat. Jakie mądre powie te same, przyznaje te same. I trochę, kusciok śmieszne, ale no, co se w tym ja. Hist, nie kist, za dweri nie szmarysz. Ja bardzo lubię gościu prenematy. To nie dla mnie posłuchajcie, ale jeszcze raz powtórzę, bo kuściok śmieszny można zapamiętać. Jest nek jest, sadwery nasz marysz. Hirkem liczat, a sołodkiem kaliczat.

Już budu do rohy słuchacza odpysyłała, ale na razie teper muszę ci i reszty słuchaczom przedstawić kulturny perechlat, jak ste sobie powiedzieć te moje drogie radyle prościwe lito bez toho perezerania, że to w naszej najbliższej ku z dalszej okolicy się dzieje, a przez lito dzieje się toho duże, preduże, bardzo duże. Mamy osień, początek i nic nie męczę. Jest pod innych, to nie odpoczywać. Wszystko toho jest dost, bardzo duże. I kiedy byście mali ochotę byty blisko plastycznych sztuk, to przed dosłownie trzema dniami, 27 sierpnia, augusta, w Gorliciach odkryli czerwoną czasową wystawę w Galerii Sztuki. To jest Galeria Muzeum Dwory Karwacjany i Gładyszy w Gorliciach. Przypominam, że to furt iszczy i dostał to poterwa.

Kamila Kukli. Wychowała się w Rodyni o artystycznych tradycjach i no i najnakrze też piszła tą stężką w swojej twórczości, zosarera się na portretach, na psychologii postaci, bada granice naszych emocji, ludzkie relacji, chosnuje wydymy kontrasty kolorów, chosnuje też takie reformulowane formy inspirowane kubizmem. W 2024 roku była laureatką Hołownej Nagrody imienia Alfreda Długosza w czas 41. Gorleckiego Salonu. Brała też uczest w wystawie Gorleckiego Plastycznego Serdołyska w minionym roku. I to salon organizowany jest oczywiście przez Galerię Sztuki Dwirka Rwacjaniu w Gorleciach. Zanimacia malarstwem, rysunką, ale grafiką, ale poza tą twórczą robotą realizuje się też w strzelaniu z łuku w terenie. To jest dyscyplina, jaka wymaga takiej precyzji i też ma bezpośrednie wpływanie na jej twórczy proces, dynamikę kompozycji. Jest też dla artystki źródłem inspiracji, motywacji, a do największych uśpichów tych sportowych należy zdobycia czwartego miejsca na Czempionacie Polski w Jaworzu. A wystawę to już wartam możesz obserwować do 11 żółtnia oktobra tego roku w Gorleciach Galeria Sztuki Piekarska 2. W innym oddzieleniu tojże kulturnej instytucji miasta Gorleci jest skansen w Szymbarku. Skansen to jest tak samo oddzielenie Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorleciach i tam od 16 sierpnia do 14 listopada, novembra, także to jeszcze kupeta czasu. Może to obserwować wystawę Jana Grybosia w rytmie dawnego Seła, to jest wystawa narodnej rizby. Jan Gryboś urodził się w 1937 roku w Grudku, gdzie od pokoleń mieszkała jego rodzina, jaka żyła z gastiłkę. A w 2025 roku jego otec był gastą, ale też i selskim kowalom. Jan Gryboś skończył osnowną szkołę w Grudku, pak pomagał na gastiłci, podpierał widzicia w roboty w kurzny, w miesiącach tych tepłych, kiedy roboty na dworze jest dost. No, nie było czasu na rysbu, ale zimą to był też czas, kiedy mógł zajmować się i rysbą, ale też zajmował się już jak dorosły człowiek wyplituwaniem koszyki z łozyny, jak te koszyki pak prodawał na torchach, jarmakach. Zajmował się też wyrablaniem takich prykrasok do zachorody, też z łozyny. I też prodawał ich na torchach, jarmakach. Wyrablał też przedmety o takim bardziej dekoratywnym charakterze. Wikienne kraty, świeczniki, kinkiety, lampy. To jak kowal. Zajmował się też okułaniem łozyw. Premiery tych wyrobił kowalskich z pidiego ruky może obserwować też i w kolekcji skansenu w Szymbarku. Rysbu oświcki tematyci dost pizno zaczął robić, bo dopiero w 2020 roku, a inspiracją stale się scenki związane z bywszym tradycyjnym życiem Seła, jak mał zachowany w pamięci, roboty odklikuje się do codziennych zajęć. No i jakie ma, no jakie, znaczy zajęcia, jakie może było strytyty na Seli i to te aktywności wskazywane są w realistyczny sposób i osadzone są w konkretnym kontekście. Większość z tych rysb autor zrobił już jak 80-letni mężczyzna. Rysb był kolejny

czas, zimą, hosnuju czy proste, proste nariadia. Pizryjte na to tym roboty prezentowane sąd na czasowi wystawi w chyży z grudka, jak raz w chyży z perenesenuj z rodynnego seła artysty. Także tam zazerajte. Możecie też zazeraty z knyżkami do miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach, tu raczej jak ogłoszenia lokalne, bo biblioteka po miesiącach pererwy, to znaczy może nie pererwy w działalności, ale kiedy idę o prynymania w hołownym swoim budynku, to była zaperta, mała ryżny czasowe lokalizacje i rozszmarany po mieści. Tak teper od wczera. Hołowny budynek miejscowej publicznej biblioteki w Gorliciach już jest odkryty i żde na was naczytaczył. Uwaga, i to jest ważna informacja, kiedy ste mali wypożyczeną knyżkę i wypożyczyli ste jej po 27 kwietnia, to do 16 żołdnia możecie odnieść wszystkie to te pere trymane knyżki i opłaty będą anulowane. Także to spiszcie się, żeby zasnę pregapyty następnego terminu, bo pak już będą dopłaty narachowane. Ale to termin, kiedy była zaperta, to ta hołowny budynek ma to wszystko anulowane. Może te knyżki bezkosztowno zwernuty. No i pewnie w najbliższym czasie pewno już biblioteka też werne do swoich też innych aktywności, jak tych stricz autorskich warsztatów, to o wszystkim budu was informowała, budu to śledyła. Krasna biblioteka nachodzicia przy 3 maja. Choć adres to biblioteki jest Jahajły, to ta w Piłperek do 3 maja. Wybierzcie się, choćby, żeby tak turystyczni, bo kto powie, że nie może w sobie być turystą, żeby sobie jej poobserwować. I jeszcze naszła jem, że w sobotu, 5 września, septembra, o 18 godzinie, tu już się przenosimy do Lusławic, do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, tam fortepianowy recital wyzwuczyć. Finałowy koncert Penderecki International Summer Music Academy. I wystąpił Vincent Ong, to jest laureat 5 nagrody na 19. Międzynarodowym Pianistycznym Konkursie Fryderyka Chopina. Jest talentowitym muzyką w programie twory Brahmsa, Haydna, Bartoka i Chopina. Początek koncertu godzina 18:00. I jeszcze jem naszła dla was. Dnes duże toho i zaran też pełni będę duże, no bo dneska jest zaran i pak czujemy się w poniedziałek. Od 4 wersnia, od najbliższej piatnici w Korośni odbudę się, znaczy zacznę się 13. Międzynarodny Biennale Artystycznego Lenianego Połotna z Korosna do Korosna 2026. 110 robit, 90 artystów z 10 dyrżaw budę się prezentowało w czas tego Biennale. Wernisaż wystały połączony z torżestwem wruszania na Horit odbudę się 4 wersnia o 18 godzinie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza i wystała będzie dostępna dla publiky do 25 żołtnia, oktobra tego roku. Kuratorem wystały jest dr Marta Rymar, dyrektor Muzeum Remesła w Korośni. Biennale przyczyslać się do najważniejszych w Polsce podii poświęconych współczesnej artystycznej tkanini połotnu. Projekt uczyt bohaty tkackie tradycji Korosna i ciłego regionu z językiem współczesnej sztuki. Nawiązuje do historii też lokalnego tkactwa, ale też do fenomenu polskiej szkoły połotna materiału. Biennale jest nielem odklikaniem do tradycji, ale jego ideą jest
hľadania odpovede na jeho dania. Jak medium o velovíkovej historii môže fungovať v súčasnej štúči i čerhové edycie vkazujú, že povodno môže byť autonómnym seredkom artystycznej vypovídy, prostorom experimentu, reflexii, dialogu s aktuálnymi problémami. Tohoričná edycia má tiež medzinárodný charakter do hlavného konkursu, jak už som spomnula, zakvalifikovali 110 robit dla 10 artystów z 10 držav, a to z Bohary, Japonii, Kanady, Południowej Korei, Niemiec, Polski, Słowacji, Zjednoczonych Stanów Ameryki, Ukrainy i Madziar. Także to bardzo bohata reprezentacja i pewnością też bohata wystawa będzie w rozmaite wrażliwosty i podchody do połotna, len w różnorodnych formach jest prezentowany we wszystkich realizacjach, ale jego znaczenia wychodzą poza formalny wymich. To tradycyjny materiał jest narzędziem współczesnej artystycznej wypowiedzi, a połotno tkanina prostorom dialogu między spadkowiną a eksperymentem. I prezentowane roboty podnoszą różnorodne temy od pamięci, natury, promijania, przez dostomenne stosowne relacje, po współczesne ekologiczne problemy czy egzystencjalne problemy. Taka międzynarodowa formuła Biennale pozwala na konfrontację różnych kultur, doświadczeń artystycznych, języków. Wystawa wskazuje jednak, że połotno jest uniwersalnym medium, które może zdolne jest do przekraczania geograficznych, kulturowych i pokoleniowych granic. Ważnym elementem 13. edycji Biennale jest konkurs debiuty, w ramach którego zaprezentowanych będzie 10 robót autorstwa 9 młodych polskich artystów, studentów i absolwentów artystycznych na Priamiu. Biennale oczywiście jest bezpłatne, kiedy do samą wystawę, ale też organizatory zaplanowali bezpłatne warsztaty z obszary artystycznego połotna. Także to zazerajte na site Muzeum Remesła w Korośni, żeby hladać już konkretnie tych dat warsztatów. Ja też w najbliższych dniach to perezrzu. Może zaraz wernemy do temy. Z Korosna do Korosna początek, najbliższa piatnicia i wystał mąż obzeraty do 25 żołdnia tego roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Korośni.

Перший вересня – то початок школи, але, очевидно, то теж дуже важна річниця 1 вересня 1939 року. Німці заатакували Польщу, починаючи найтрагічніший, як пишуть, конфлікт в історії світа. Jedną z pierwszych podii II światowej wojny było ostrzelanie wojskowego tranzytowego składu magazynu na Westerplatte. To te, które boronili na Westerplatte, składnici boronili przez 7 dni, odperali to te niemieckie ataki. Zaraz przed 5 godziną, 4:45 doszło do tego niemieckiego ataku na polską wojską tranzytową składniczą, która zlokalizowana była na Gdańskim Piłostrowi. Schleswig-Holstein, niemiecki pancernik, był jednym z pierwszych atak tego niemieckiego pancernika, był jednym z pierwszych jedną z pierwszych podii zaczynających II światową wojnę. Od Lidlinia pod wedieniem majora Henryka Sucharskiego do 7 wersja 39 roku heroicznie boronili placówki przed atakami wroga z moria, gruntu, powietrza. Podla różnych dżereł, kiedy wybuchły borby, w składnici przebywało od 210 do 240 osób. W borbach zginęło 15 polskich żołnierzy, 30 było rannych. Czesło zabitych po niemieckiej stronie estymuje się na 50 żołnierzy, rannych koło 120. Oboronna wojna 1939 nazywana też wrześniową kampanią zakończyła się prohraną Polszczy zaniaciom ciłej drżawy przez Niemcy SSSR. 17 wersnia łamluczy pakt o nieagresji z 1932 roku na obszar Polskiej Republiki wkroczyła Czerwona Armia. Wojna trwała 6 roku, zakończyła się w 45 roku podla ryszyń ustaleń Instytutu Nacjonalnej Pamięci. Czysło śmiertelnych żertw, kiedy idę o gromadian polskiej drżawy, Polskiej Republiki, a to znamy, że to one były etniczni, ale Polaky, ale polskie gromadiany, to to czysło wynosi od 5,6 do 5,8 miliona gromadian II Polskiej Republiki.

To była Onówka, artystka, ukraińska artystka, jaka nasz Soden mieszka w Kijowie. Moi drodzy, idziemy już do kina, bo już taka chodyna, że to już taki poriadok w naszej paczysnej chodyni. I idziemy na film turecko-amerykańsko-palestyńsko-jordańskiej produkcji. Kto się czysto wipczy, taki jest jego nachołowok. Mamy syryjską doktorkę, która razem z Steve'ką musi wtikaty z Aleppo. Musi wtikaty z Aleppo. Jedno desperackie rozwiązanie uruchamia siły motus podi, który przekracza granicę, wtikać piatero nieznajomych w samą seredynu tej jednej bury. Drogi krzyżują się. Szmugler, jaki próbuje zachronić syna, żołnierz, jaki no, boryt się za swoim sumieniem. Poeta, jaki chlada tchyży, kapitan greckiej straży granicznej, rozderty i mecze obowiązku mamy osercją. Ich drogi się krzyżują od jednej nocy na serdzemnym morym, w miejsce, kole peretrywania jest pewne, dane, a ludztwo objawia się w swojej najsurowszej postaci. Kto se czysto wipczej? Zdaje się, że to film, który chyba może naprawdę ruszyty człowieka. Idziemy dalej i seret toho weekendowych premierce pokazył, bo też wertany sąd starsze filmy jest jak raz film Absolvent z 1968 roku, jak raz taki film. Absolvent College'u Benjamin Braddock w tej roli Dustin Hoffman, no nie zna, co robić ze swoim dalszym życiem. Nie ma dumki. Jego wkroczenia w dorosłość husnuje jego susitka, pani Robinson. Romans ze starszą żeną to nie jest szczyt mrii dla Bena w hladaniu swojej buduczej drogi życia. Zalublać się w diłci Robinsoniu Elaine. No, a to nie do końca jest na ruku mami, tojże dziewczyny. Film z Oscarą i z 26 inczyma nagrodami. Premierowy pokaz na ten weekend w polskich kinach jest też planowany w odniesieniu do filmu 500 mil. To jest irlandzko-brytyjsko-kypryjska produkcja. Mamy parunację letniego Fina i jego młodszego brata Charlie'ego. Jak wtiszać z chyży, bo nie chciał być rozdzielony po tym, jak ich rodzice się rozchodzą. I chcieli je dykie zachodnie pobereża Irlandii i chyża ulubionego Dida Johna. To poślitnie bezpieczne miejsce w ich rozlitującym się świecie. Przed nimi 500 mil na lekkiej podróży, w czas której musiał jako ze sobie poradzić. I mati nadzieję, że życzliwość styczenych ludy będzie im no, pomiczną. Idziemy dalej i jeszcze serec tego weekendowych produkcji, które możesz obserwować, jest amerykańska produkcja Tony. Anthony Bourdain to jest buntownik, outsider, hołos pokolenia, jeden z najbardziej znanych kuchary, jedna z najbardziej charyzmatycznych, najpopularniejszych telewizyjnych osobowości, podróżnych, pismennych odkrycia, jako miliony ludy po całym świecie polubili za jego bezkompromisowy styl, lubą do życia, poszanu dla ludy, odwagę, ciekawość świata i autentyczność. Tony to historia początki jego drogi. Kim był, nie stał się Anthony Bourdainem. To takie mecze inczyma filmy, może to obserwata od tego weekendu, ale to nie wszystkie. O reszty opowiem wam zaran. Pozaram na zegar i jeszcze wstychnę i pustety śpiłanku, i się popraszczaty, i może jeszcze jedną śpiłanku wtysnę. Może tak spróbuję. Riaba żaba na teper.

Polacy. To był ensemble Leteria. Moi drodzy, i dotarliśmy do końca pierwszego powakacyjnego wydania Parczysnej Godyny. Dziękuję za przysutność, za wszystkie wiadomości. Budu z wami zaraz od tej samej godziny 9.15 i budu wam towarzyszyć, a przynajmniej budu mała taką nadzieję, że wam towarzyszu. Do 10.45 na koniec Stefan Sztec i Szlidy. Majcie się dobry, przyjemnego, spokojnego 1 września. Besiedwała Natalia Małecka, Nowak, Radio LM FM. Rekomendujemy się na dalsze godziny słuchania. Majcie się dobry.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wszystkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Jest wtorek, 1 вересня septembra 2023 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefan.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieję. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jarjat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu. Zostały dłonią giaure, wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

0: Teatru Chorea w programie Nasznej Siatisz Koncerto Wustawo Stryczo te dziejania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany z Towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biłej, porusza uniwersalne woproso, wpisujuczo ich w lemkiusko realia. W programie naszła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Maguro. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowycia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trenowe doświadczenia realizowano pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbko zbirok Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami seła, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko, a osobliwo lokalną pamięć rodzinnej historii, dostumienność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besido dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięty o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwie ciekawo z besido na temu pamięty o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zebrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału to zwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teoryczniej prysutności Rusyniów w prostorii seła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbko zbirok w jedno z ansamblem pracowników MCK Soku. Zobrano relacje i materiały mają podyskosnowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolszczo, którego celem jest wyróżnienie ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatory akcji zachęcają czytelniu Małopolszczo zaoszułaty swoje propozycje, a wśród nich pełnistiu nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obnima 3 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zauważyty można lim konkretną miejscowość z atrakcją, ale też szlako podziei ce miejsce odpoczynku. Warto za to podumaty, że na lemkowini zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Gdyż 1 września septembra zaczyna się szkolny rok 2026-2027. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczennikom żyłamy dobrego początku roku, ciekawosty i uspichiu, a uczotelom cierpliwości i motywacji do pracy.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Słuchowy skój, zapraszam na następny odcinek powisty ruska dola Władimira Chylaka. Nie dast się skryty, że oboje sopruchy zmieszali się, daku z tym niespodziewanym jawlinią człowieka, ko trochę piddali przed chwilą wszestronni, a przy tym niemiłosierdni krytyci. Pierwszy myśko skrył swoje zmieszania, nie do końca zrozumiałem uśmiechom. Witam serdecznie szanownego gościa, proriu Gwin. Kadet obernął się najpierw guga z dyny, ich rzeczni pociłował ją w ruku, pak protiachnął swoją desneciu w bradaczową stranu, ale tot skrył ruku za pleczy.
1: Probaczte, że nie możu szczyrosty snuty waszu dołon, ponerze boju się zawalaty ju od mojej osmudzenoj ruky.
0: Nieważne, to czest dla robitnego człowieka, jakim was znamy, panie bradacz. Jak zdrawia waszej prekrasnej diuky?
1: Dziękuję za pamięć.
0: Nastąpiła chwila mauczania, tym bardziej, że do nesterpienia bradacz wydymo nie miał ochoty do besidy, a kadet nie nachodził w swojej wyfryzowanej hołowi przedmetu do besidy. Pierwsza wyzwała się Anna. Prawda to, panie Schwarz, że wasz otec otrzymał zwania barona? Należy wam pogratulowaty?
1: Zdaje się, tak, ale doczysta nie potwierdził.
0: A gratuluju, gratuluju, wymieszał się hałosno kowal i mocno stysnął teper ruku kadeta, nesmotriaczy na to, że lyszył czorny ślidy na jego biłych rukałyczkach.
1: Dziękuję za żelania, choć przyznam się, że je to dla mnie mało ważna sprawa.
2: Żartujete mi, pane, zaoponował bradacz. Adże wy odidyczy te zwania, powiedzcie, co za czest. Dostojniejszy domy otworiać się teper przed wamy i bezpieczni najdę się dagde baronesa, kotra oszczęśliwy dwa swoją ruką, choćby i do teper pizryty na was nie chciła.
0: Powił Wintoto z taką prostoduszną serdecznością, że Schwarz niejak nie obrazył się jego słowami, a przyjął ich z osołodkim uśmiszką.
2: Boju się, Lem, odpowił Win, że taka baronesa pożertwowałaby swoje serce nie dla mojej lycznosty, a dla zwania i pieniazy. Wolu chladaty żeny w niższych sferach.
0: Tam lem je iszczy lubą bezbłudna, ataku prachnu najty.
2: Tak, nie trzeba by wam robyty, raił bradacz. To byłoby poniżeniem waszego stanowiska, kiedyby wy ryszyli się wkryty swoim pozłaczennym herbom diłku takiego zasmudzenoho remisnyka, jak dla premieru ja.
0: Co by na to to powił świt?
2: Z obok storin zyszlibyste się z nieprzyjemnościami. Ciłe szlachtowskie seredowisko wykluczyłoby was ze swojego towarzystwa, a seret mieszczaństwa niemożliwym je najty baronowy zrozumlinia. Wy nie powinny odwiedzuwaty domy remisnykił.
1: Czom? Czy z baronom prestał ją byty człowiekom?
0: Cy moją poszanu dla denekotrych, czesnych, miszczańskich domiów i przyjatelskie odnoszenia gunym mate za hrich?
1: Za hrich, jak ni, ale wszystko jedno. Jakby to wam nie wyrozum reczy, nie byłoby to na miejscu.
0: Hosen z toho byłby lem taki, że staliby się w przedmetom dla ludzkich języków.
1: Dajmy na to, wy odwiedzujete dim prostoho remisnyka, kotry maje diłku.
0: Takomu krasawciowy, proświczenomu jak wy, gutomu iszcze baronowy, nie trudno pokoryty serce prostoho miszczańskoho diuczate. Ożeny ty się z nią, jak jem powił, je niemożliwym, ale szyty ju.
1: To z jednej strony zhańbyłoby waszu barońsku czest, a z drugiej pidałoby niewinne diucza na śmiszkam, o chwariowaniu seret ludy.
0: a to znaczy zahorodyty i dorohu

do szczęścia. Kadet dalej jeszcze nie rozumiał, do czego stremy to ta besida, ale Hanna znała dobry, ku czemu zachnał się mąż i żeby nie być świadkom możliwi nieprzyjemnej besidy, wyszła z komnaty. Jaka pak była ona besida bradacza ze Szwarcą? Nie znam. Za tot czas w inczej komnaty toho domu prochodziła ciłkom odminna scena. Powerchowne pizrynia, szmarene po tej izbie, przekonuje nas, że nachodzimy się w mieszkaniu studentiów. Jeden stół zaszmarany i bez poriadku knyżkami i paperiami. Dwie posteli w kutach wkryty skromnyma odjałami, w trzecim kuti niewielka szafka na odeżu, przy dweriach stilczuk, a na nim dzbanok z wodą i horniatko. Na ścinach geograficzne mapy, ADD i wszystko. Przy stoli siedzi naprotu sebe dwóch uczennikiów. Młodszy z nich, pitperszy oboma rukami hołołu, wczyt się na pamięć Alvara i niewelo prysłuchujuczy się tomu, znamy, że jebin uczennikom czwartej gimnazjalnej klasy. Przy drugim kraju stoła zaniął miejsce parobok, jakomu mąż daty pit 30 rokiu, choć po prawdzie maje ich lem 22. Ne wzrysz na joho hardym, choć zbitnym lice uśmiszkę, toj młodeczoj, bezchmarnoj radosty protyuni. Na joho zamyslenym głuboko czeli, na wyrazystych lyciach odbywać się życiowa dozriłist. Znamy już, że to Iwan Sołotkanycz, syn wdowy Katreny Pańczychy, słuchacz drugiego roku priasiłskiej filozofii. Przed nim rozłożona knyżka i zapisane zeszyty. Ale somniwamy się, czy zaprawdy jego myśli zaniaty metafizyką, ponieważ oczy ma je wpięty do jednego punktu na powali i ani nie drgnut. Kto może znaty debudiat myśli 22-licznego szuchaja? Dołho tak wsmotriował się win. Ta wraz tiło jego drgnuło, hejby probudył się win zo snu i syni oczy zazwernuli się ku knyżci. Nie znatia, jakie pouczenia myśli wydymo rażucza riżnycia medże mryją a faktycznistiu, medże najskrytszyma żełaniami a hirką borbą o życia prymusyła ho ciężko zbychnuty. Sztefan w hublenej w Alvarii nie czuł toho zbychnienia syroty, tym bilszeż to ono zyszło się z otworynią dwery i z ozwucznym hołosom. Czy nie zawadzam wam w nauci? Iwan drgnął na tot hołos i rumianec oblał joho lice. Ny jak ni, odpowił win. Jak ni, wmieszał się Sztefan. Ty, Maryczko, zaberasz nam za jedno swoją gadaniną duże czasu. A czas cienniejszy od złota, jak gwariat pan dyrektor. Czy to prawda to pany Sołotkanycz? Zwidała Maryczka. Podla mene istynna prawda, bo za bohactwa świta czasu ne kupyty. Kiedy tak, ta minę w dobru minutu, chwarył nianio podaty się do was. Ne win, ne ja, ne wsyli kupyty od was chwilku czasu. Zbychnął odjucza z komiczną powahą. Tamoż ne lępinia si czas, ale i życia pożertwuwaty. Zauważył Sołotkanycz. Tołdy też tończo, wyprawdywy heroj. Przyjmijte od mene tot komplement. Ale na to teraz ja nie wymacham od was takiej wielkiej żertwy, lem jednej maleńkoj usłuchy. Wyjaw te wasze żełania, a ja na wasze usłuchy. Oj, wy pane nie podabate się mi ze swoją besidą. Rekła Maryczka neochoczo. Rumianec zczes z Iwanowego lycia. Nie znam, jak mam besiduwaty, żeby się wam spodabaty. Neobytny jem w tym. Ha!
Uż w tych słowach wmieszczać się ochota, że pragnęty się mi spodabaty, a to pit chlybiet mi. Iwan nyczny odpowił. Maryczko, chwar skori, czego chcesz od nas, a pak soj id, i nie zawadżaj nam. Ozwał się Sztefan. Na tot przypadok, prodążało Diucza, nie zważajuczy na słowa swoho famelejnyka, choć u was powczyty, jak ma te ze mną besiduwaty. Słucham was, proszeptał Sołotkanycz. Maryczka przychodzi do was nie z rozkazą. Wy i nie słucha, alem grzeczny człowiek i za to wy mali byste mi jak przyjaciel. To je jak grzecznej dla żeny mężczyna usłuchu zrobyty. Z największą ochotą, odpowił student i rumianec zazwernął się na dawne miejsce. Nie znam, czy bude to przyjemnością dla was. Proszę, odrysujte mi tot wzir na połotęcy. Iwan mechanicznie pryniał podane mu predmety. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryć Innowicia. Jak każdego roku program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne działania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika będzie widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo i działania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu będzie spektakl Tre Jabłka, przygotowany z Towarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biły, porusza uniwersalne wopросy, wpisujucie ich w lemkiwsko realia. W programie znalazła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trzy nowe doświadczenia realizowano pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiorów Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami sewa, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko, a osobliwo lokalną pamięć, rodzinną historię, dostumienność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besi dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięty o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwie ciekawo od besi na temu pamięty o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zebrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału to zwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teberyżniej prysutności rosyjniów w prostorii seła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiorów w jedno z ansamblem pracowników MCK Soku. Zobrano relacje i materiały mają podstosowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczna Skarba Małopolszcza, którego celem jest wyróżnić ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatory akcji zachęcają żytelów Małopolszczy zgłosić swoje propozycje, a wśród nich pewnością nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obnima 6 kategorii: miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zgłosite można nie konkretną miejscowość czy atrakcję, ale też szlak podziei czy miejsce odpoczynku. Warto za to podumać, co na lemkowinie zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Hned 1 września septembra zaczyna się szkolny rok 2026-2027. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczniom życzymy dobrego początku roku.

Dobry wieczór wszystkim. Dnes zapraszam na specjalny program z cyklu Seła. Dneska bude pro misto. Pro historię miścia, które na wse związane jest już z Lemkami. 30 żółtnia 2014 roku w Muzeum Miasta Jaworzna odkryta była wystawa Pod nagłówką Tabir dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956. Zapraszam Was na relację z odkrycia tej wystawy. Na początku poczujecie krótkiego interwiu, które przeprowadził z panem Adrianem Ramsą, kuratorem tej wystawy. A dalej, kiedy zacznę się samo odkrycia wystawy, będę przemawiał i wypowiedź symboliczne słowa pan Przemysław Dudzik, dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna.

0: cała wystawa Obóz dwóch totalitaryzmów, Jaworzno 1943, to wystawa, można by powiedzieć, o profilu edukacyjnym. Ma przede wszystkim edukować, informować i przypominać tragiczną historię miejsca, w którym w Jaworznie spotkały się dwa totalitaryzmy, czyli nazizm i komunizm. W 1943 roku hitlerowcy utworzyli tutaj podobóz, filię KL Auschwitz, która nazywała się Neue Dachs. Funkcjonowała ona do 1945 roku. W 1945 roku zachodzi rzecz w sumie dość popularna w tym czasie, bo to ten obóz, były poniemiecki obóz, został przejęty przez komunistyczne władze bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej już w lutym 1945 roku, czyli niespełna miesiąc po wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną, otwarty zostaje tutaj obóz pracy. W kwietniu 1945 roku powstaje tutaj centralny obóz pracy Jaworzno, czyli taki twór, który miał skupiać, zarządzać pracą i wykorzystaniem więźniów przez inne, mniejsze, okoliczne obozy. W 1949 roku głównie za sprawą rozgrywek na arenie międzynarodowej bardzo niewygodny staje się fakt posiadania w kraju takiego tworu, jakim były obozy pracy. Więc likwiduje się je w skali całego kraju, natomiast jaworzniński obóz przechodzi w trzeci etap swojego istnienia. W latach 1950-51 trwa przebudowa. Ściągani są tutaj więźniowie polityczni z więzień całej Polski i w maju 1951 roku otwarte zostaje eksperymentalne centralne więzienie dla młodocianych więźniów politycznych. Osadzeni są tutaj ludzie w wieku od 17 do 21 lat i co jest tą cechą stałą, wszyscy dalej pracują w bardzo ciężkich warunkach. W przypadku praktycznie cały czas w kopalniach jaworznickich, kopalniach Zagłębia Krakowskiego, Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. W latach 45-49 Centralny Obóz Pracy posiada bardzo duże i rozbudowane warsztaty. Warsztat krawiecki, szewski, rymarski, gdzie produkowane są produkty na potrzeby Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Czyli działa to zupełnie tak samo jak w przypadku tej maszyny produkcyjnej SS. Nic się tutaj nie zmienia. Sama historia obozu kończy się w 1956 roku. Z końcem 1955 roku likwidowane jest to eksperymentalne więzienie dla młodocianych. I 8 miesięcy 1956 roku to czas, kiedy funkcjonuje centralne więzienie Jaworzno. Z tym, że osadzeni są dalej ci sami ludzie. Z ich perspektywy czasu, z ich wspomnień wynika ewidentnie, że nic poza nazwą się nie zmieniło. I dopiero na fali odwilży w 1956 roku, na wniosek władz lokalnych, że to więzienie jest tutaj niewygodne ze względów propagandowych, bo musimy sobie zdać sprawę, że wzdłuż ogrodzenia obozu biegnie główna wtedy trasa łącząca Kraków i Katowice i dwie sztandarowe budowy planu sześcioletniego, czyli Hutę Lenina w Krakowie i Jaworznicką Elektrownię 2, której to budowę jeszcze w 1943 roku zaczęli więźniowie pod obozu Neue Dachs. Miała to być elektrownia Wilhelm.
1: Dla społeczności łemkowskiej, rusińskiej, która była wysiedlana w 1947 roku z Beskidów na ziemię odzyskane, trasa tych transportów wiodła przez Oświęcim i tam odbywały się sceny właściwie selekcji. Wybierano co ważniejszych, wyznaczniejszych działaczy wiejskich, wójtów, księży, którzy podejrzani byli o sprzyjanie czy o nieprawomyślne jakieś poglądy. W związku z tym dla naszej społeczności ten środkowy okres funkcjonowania Centralnego Obozu Pracy byłby najbardziej interesujący. Czy są udokumentowane jakiekolwiek ślady obecności tu Łemków na terenie Centralnego Obozu Pracy?
0: Tak, oczywiście. Z tym pytaniem, które pan teraz sformułował, poruszył pan tematykę całej pamięci o historii obozu, pamięci społecznej, skrzyżowanej pamięci, bo to jest pamięć różnych narodów, które rozwijają się w sumie w różnych, nawet i w różnych kręgach kulturowych, kształtowane są przez różne religie i mają różne spojrzenia na historię tego obozu. W przypadku tragedii łemkowskiej, która była skutkiem akcji Wisła, po pierwsze odwróciła się sytuacja, czyli w tym wypadku obóz jaworznicki był obozem macierzystym obozu oświęcimskiego. Obóz oświęcimski po 1945 roku w sumie zostaje tylko punktem przesiadkowym. docelowym miejscem zsyłki jest Centralny Obóz Pracy w Jaworznie, tudzież jego filie. W kwestii Łemkowskiej oczywiście posiadamy takie świadectwa. Publikujemy także w oderwaniu od tej wystawy wcześniej na konferencji naukowej opublikowaliśmy taki bardzo ciekawy artykuł autorstwa profesora Mariana Gerlicha zatytułowany Antropologia cierpienia, oblicze jaworznickiej Golgoty w tradycji i kulturze łemkowskiej. Więc tutaj profesor Gerlich zbierał wywiady z żyjącymi jeszcze Łemkami, którzy byli więźniami obozu, więc myślę, że to także jest ciekawa pozycja. Warto podkreślać to, że Łemkowie są osobną grupą etniczną, bo bardzo często też przez władze komunistyczne byli błędnie utożsamiani z Ukraińcami. Władze komunistyczne w 1947 roku nie widziały tego rozróżnienia. Kwestie narodowościowe były przez nie poruszane po omacku. Z tego względu ta tragedia łemkowska, a my w chwili obecnej musimy o tym mówić. Przyjęliśmy sobie taki cel, żeby połączyć dwie narracje na tej wystawie. Narrację ofiar, w tym wypadku będących ludzi pochodzących z zupełnie różnych narodów. Polaków, Żydów, Niemców, bo to okres COP-u, przecież same początki jeńcy niemieccy, górnoślązacy, czyli ta ludność często indyferentna narodowościowo, Ukraińcy, Łemkowie i potem znowu na sam koniec Polacy, głównie młodzież, tak? Chciałoby się powiedzieć, że kwiat tego społeczeństwa, które przetrwało drugą wojnę światową. Więc tutaj chcemy przywrócić pamięć o każdej tej grupie społecznej czy narodowościowej z osobna, bo celem oprawców było to, ażeby o tych grupach zapomnieć, ażeby zniszczyć pamięć, tożsamość o pojedynczym człowieku. Jednak żeby ta narracja była pełna, trzeba także przyjrzeć się motywacjom oprawców. Nie jest to jakaś kwestia związana z próbą ich usprawiedliwiania, tylko przyjrzenie się tej kwestii umożliwi nam tak naprawdę ustalenie przyczyn, dlaczego ten obóz w każdym z jego etapów funkcjonował.

0: Myślę, że tego typu wystawa jest również bardzo istotną, bardzo ważną okazją, żeby powiedzieć bardzo krótkie, ale bardzo ważne słowo. Słowo przepraszam. Nie dlatego, że my się czujemy winni za ten dramat, za cierpienie, za śmierć, za znój tych ludzi, ale dlatego, że po prostu tak wypada. Tym ludziom tych lat życia, cierpień nic nie wynagrodzi, ale myślę, że takie proste słowo i pamięć o tych chwilach, o tych miesiącach im się należy. Myślę, że bardzo dużo na temat wystawy będzie mógł powiedzieć pan Adrian Rams, który w zasadzie przyczynił się do tego, że te nasze działania trwające od mniej więcej lat 15 przybrały tę formę, a nie inną. Za chwilę oddam mu głos, skorzystając z tego, że jestem przy głosie. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam, dziękuję za przybycie i Panie Adrianie, czy coś?
1: Szanowni Państwo, nie wiem, czy z mikrofonem lepiej mnie słychać, czy bez. Witam Państwa serdecznie, a żeby rozładować ten tłok, pozwolę sobie, a razem otwórzmy tą bramę do naszej wystawy i zaproszę Państwa teraz na wystawę.
2: Ekspozycyjna. Wiem po prawej stronie, wiem, że jest dość ciasno, ale proszę tak delikatnie jeszcze się zagęścić.
1: Szanowni Państwo, korzystając z tego, że zrobił nam się już niewielki zator, ja pozwolę sobie powiedzieć parę słów o tej wystawie, bo może na przykład Państwa dość mocno irytować mocno świecące w oczy światło, co mnie stojącego tutaj od chwili też irytuje. Sam pomysł na wystawę pojawił się już w ubiegłym roku. Została ona dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz subwencji Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Honorowy patronat nad wystawą objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński i sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa dr habilitowany Andrzej Krzysztof Kuner. Całą tą przestrzeń realizowaliśmy mniej więcej od marca, kwietnia bieżącego roku. To, co Państwo widzicie, jest efektem finalnym tej wielomiesięcznej pracy. Szanowni Państwo, jakie były główne założenia tej wystawy? Chcieliśmy zrezygnować z nadmiernego epatowania ilością tekstu. To przede wszystkim, bo zdajemy sobie sprawę, że odbiorca dzisiaj w czasach kultury masowej i tak tego tekstu nie czyta. Z tego względu postawiliśmy na dość mocno rozbudowaną scenografię. Nie jest to tylko wytwór współczesny. Proszę zwrócić uwagę na słupy, które Państwa otaczają. Są to oryginalne słupy ogrodzenia obozu, które zostały w tym miejscu ustawione już w 1943 roku i służyły do 1956 roku. Przechodzimy, wzorując się na codziennym wymarszu do pracy i powrocie do obozu przez więźniów, na wystawę przechodzimy przez zrekonstruowaną bramę według zdjęć i oryginalnych niemieckich planów. Co ciekawe, udało nam się zachować także kilka oryginalnych drutów, pamiętających jeszcze lata 40. i 50. ubiegłego wieku, a żeby nie uległy uszkodzeniu, są to dokładnie te druty znajdujące się nad bramą. Chcieliśmy stworzyć na tej wystawie taką przestrzeń trudną, która byłaby wymagająca dla widza, w pewnym stopniu niekomfortowa. Przechodząc przez bramę, co mieli Państwo okazję usłyszeć Państwo na przedzie kolumny, słyszymy szczekanie psa, słyszymy krzyki SS-manów i uderza w nasze oczy ostry strumień światła. To wszystko jest działaniem celowym, a nie wynika z tego, że zapomnieliśmy po prostu dobrze ustawić tych reflektorów. Chcieliśmy uzyskać taki efekt, aby widz poczuł tą niepewność, wchodząc na teren wystawy. Przed wystawą prezentujemy historię miasta w latach 1918-1943, wychodząc z założenia, że coś z czegoś wynika zawsze. Jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, Staramy się go tutaj wyjaśnić, dlaczego akurat w 1943 roku w Jaworznie utworzony został podobóz KL Auschwitz. Wchodząc na teren obozu, zwróćcie Państwo uwagę na zupełnie inną podłogę. Jest to na pewno najbardziej dotkliwe dla pań w obcasach, ale mniej więcej po takim terenie poruszali się więźniowie kilkadziesiąt lat temu. W prawym narożniku staraliśmy się odwzorować poniekąd wnętrze baraku mieszkalnego. Przed Państwem na dużym monitorze znajdują się animacje komputerowe przedstawiające tą samą bramę, te same baraki oraz ogrodzenie obozu z pierwszego etapu 1943-1945. Chronologicznie wydzielimy obóz na trzy etapy. Pierwszy, o którym wspomniałem, czyli lata 43-45 pod obóz Neudachs, lata 1945-1949 Centralny Obóz Pracy Jaworzno i ostatni okres 1951-55 tudzież 56, czyli okres Centralnego Więzienia dla Młodocianych Więźniów Politycznych. Jednakże pod względem materialnym, czyli tego, jak mieszkali więźniowie, w jakich warunkach, tutaj mamy dwa okresy. Do 1949 roku wykorzystywano ciągle te same baraki, tą samą infrastrukturę, która została zbudowana w 1943 roku. W 1949 roku, a w sumie od 1950 i przez 1951 rok, obóz zostaje rozbudowany. Zostają rozebrane stare poniemieckie drewniane baraki i postawione zostają nowe trzy bloki. Duże murowane bloki, które stoją na terenie osiedla stałego do dnia dzisiejszego. Tej części, ostatniemu etapowi obozu dwóch totalitaryzmów, poświęcona została prawa część wystawy. Prawa część wystawy, gdzie prezentowana jest kolejna animacja przedstawiająca makiety przy poszczególnych etapach, czyli mamy tam trzy makiety, mamy szafę, którą wykonywali więźniowie Centralnego Więzienia dla młodocianych, trylinkę, czyli taką charakterystyczną kostkę drukową. Mamy w końcu skrzynki na granaty, które wykonywali młodociani więźniowie w warsztacie stolarskim. Chcieliśmy też, żeby ta wystawa była nieoczywista. Z tego względu trzeba przyjrzeć się mocno wszystkim jej elementom. Pod ekranem na pierwszej z sal jakoś tak równo powypadały w drzewie trzy sęki. Warto w nie zajrzeć. Być może jest tam coś ciekawego. Przechodząc z jednej strony wystawy na drugą, mamy drzwi, jest to replika drzwi z więzienia dla młodocianych z lat 50. Warto też odchylić Judasza, o czym Państwa zapewniam. Mamy także pewien element spinający niejako w klamrę całe to nasze przedsięwzięcie. Przy wychodzeniu z wystawy znajduje się nagrana ścieżka dźwiękowa, która towarzyszyła wychodzącym na wolność młodocianym więźniom politycznym. Państwo na pewno będziecie mieli okazję jej posłuchać. Byłem tutaj pytany już przed otwarciem wystawy, w jaki sposób udało nam się i czy uda nam się połączyć aspiracje wszystkich grup narodowościowych, które były więzione w tym obozie, do równego uczczenia ich pamięci. W tym celu zdecydowaliśmy się na taką łączoną narrację. Z jednej strony jest to narracja i przede wszystkim narracja z punktu widzenia ofiar, czyli chcemy mówić o wszystkich więźniach z każdej grupy społecznej. Jeśli się będzie dało teraz bądź w przyszłości, to o każdym z osobna, żeby przywrócić im ich tożsamość i narodowościową, i osobistą. Jednak nie byłby to pełen obraz, bo wystawa ma też cel edukacyjny, taki przede wszystkim cel edukacyjny, żeby mieszkańcy Jaworzna pamiętali o tragicznej historii tego miejsca. Z tego względu, żeby ten cel edukacyjny jeszcze poniekąd podbić, zastosowaliśmy dodatkową perspektywę sprawców. Proszę tego nie wiązać w żadnym wypadku z jakimikolwiek próbami usprawiedliwienia czy tych czy innych oprawców. Trzeba się skupić natomiast nad przyczyną, z jakiej utworzyli oni w tym miejscu w tym miejscu obu. Skończąc już, chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, wszystkim moim współpracownikom, pracownikom Muzeum Miasta Jaworzna, kooperantom, że tak powiem, kooperantom zewnętrznym, którzy działali ze mną przy tworzeniu tej wystawy. Jest to cały sztab ludzi, bez których wysiłków, cierpliwości nie bylibyśmy w stanie na pewno zwiedzać i obejrzeć tego, co dzisiaj widzimy. Serdecznie przepraszam, jeśli o kimś zapomnę, nie jest to działanie celowe, ale postaram się pokrótce przybliżyć osoby współodpowiedzialne za to, co Państwo widzicie. Za projekt i aranżację wystawy odpowiada Marek Żak i dyrektor Muzeum Przemysław Dudzik. Makiety, które Państwo możecie obejrzeć, wykonał Paweł Ogarek. Animacje komputerowe są sprawą działalności duetu Adrian Kramarczyk i Jacek Szołtysek. Opracowanie graficzne tej wystawy wykonał Sławomir Śląski. Nie obyłoby się też bez konsultacji merytorycznych. Dziękuję profesorowi Kaczmarkowi, profesorowi Miroszewskiemu, profesorowi Dziurokowi, doktorowi Setkiewiczowi i całej grupie historyków z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dzięki którym udało się odnaleźć dość istotny i ciekawy zbiór dokumentów. Dziękuję kolegom i koleżankom z muzeum, którzy pracowali tutaj ze mną przy tej wystawie. Jeśli czyjeś nazwisko pominąłem, serdecznie za to przepraszam. W gwoli usprawiedliwienia poproszę Państwa przy wychodzeniu z wystawy o spojrzenie na tabliczkę. Tam są wypisane wszystkie osoby odpowiedzialne za zrobienie tej wystawy. I dziękuję także za inspirację byłemu więźniowi jaworznickiego obozu, panowi Bogusławowi Wincentemu Pyce, którego prosiłbym teraz o zabranie głosu. Krótką chwilę wspomnień, z tym, że nie widzę pana Bogdana.
3: Jest tam naprawdę.
1: To proszę o cierpliwość i będziemy kontynuować.
4: Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. W każdym razie, ja tutaj byłem pensjonariuszem tego obozu przez 2 lata. Ogólnie to 5 lat przesiedziałem. Byłem i w obozie w Kotulicach, i we Wronkach, i w Katowicach. No i w 89 roku, jak nastąpił przełom, ja podjąłem inicjatywę, żeby coś utworzyć dla upamiętnienia tego więzienia progresywnego, które miało szczególny charakter. Tu panowała jakaś szczególna atmosfera solidarności. No nie wiedziałem, jak to nazwać, nie miałem żadnej koncepcji, ale czułem, że trzeba działać. No i podobną potrzebę czuli koledzy z Warszawy, połączyliśmy nasze wysiłki i przy Związku Więźniów Politycznych, ze Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego wyłonił się Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 45-56, Jaworzniacy. No i w tym czasie, kiedy ja zaczynałem działać, to w moich najśmielszych jakichś marzeniach czy wizjach nie było tego, do czego obecnie doszło, że mamy i Dom Kultury imienia Młodzieża Związku Młodocianych Więźniów Politycznych na osiedlu stałym. No i w tej chwili ta wystawa tutaj w muzeum. Także to wszystko przekroczyło moje wyobrażenie. No, dziękuję.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie za cierpliwość. Zapraszamy do w miarę swobodnego zwiedzania wystawy. Wiem, że przy tym natężeniu, co nas niezmiernie cieszy oczywiście, że Państwo wszyscy zdecydowali się nas odwiedzić. Zapraszam do zwiedzania. Proszę bardzo. Proszę się oczywiście częstować. Na stole znajduje się catering i katalogi wystawy. Proszę śmiało zabierać, czytać i korzystać z tej wiedzy także w domu. Dziękuję serdecznie i życzę udanego wieczoru.

bez objęci. Już w sercu stracy, plan smutny i pocy. Są uwe z niemi, mocą urzemi, są w butach nocy. W cichu bez objęci.

Jest wtorek, 1 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Od 3 do 5 września septembra w Nowicy bude prochodziła 19. edycja teatralnych stryczy Innowicia. Jak każdego roku program podii obnima teatralne spektakli, muzyku, performanse i artystyczne działania. Tegoryczną edycję otworzy 3 września septembra spektakl stand-up siedziacza Zielnik Anna Seniuk. W dalszych dniach publika bude widziła między innymi przedstawienia Teatru Akt, Teatru Mimo, Plemia i Teatru Chorea. W programie znalazły się też koncerty, wystawy, stryczo te działania związane z lokalną spadkowiną. Ważnym punktem sobotniego programu bude spektakl Tre Jabłka, przygotowany Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach. Piesa, jaką napisał Stanisław Biły, porusza uniwersalne wopросy, wpisujucie ich w lemkiwsko realia. W programie znalazła się też prezentacja obrazu Andrzeja Żgadła Derewce ta stricza poświęcona ekosystemowi Magura. Na wybrane spektakli obowiązują bezpłatne bilety. Detalny program 19 teatralnych stricz Innowicia dostępny jest na sajcie organizatora. W dniach od 18 do 20 sierpnia augusta w Jawirkach wydane były trzy nowe doświadczenia realizowane pracownikami oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiorów Małopolskiego Centra Kultury Soku w Nowym Sączu. Badacze obasidowali z żytelami sewa, regionalistami i osobami zaangażowanymi w życie miejscowości. Cielu doświadczeń było poznane i współczesne Jawirko, a osobliwo lokalną pamięć, rodzinną historię, dostojność mieszkańców ta zmiana, co prochodzi w miejscowości. Besido dotykali też lokalnych zwyków, tradycji i pamięci o dawnych żytelach. Jawirko mają swoją rosyjską minulość. W tym kontekście osobliwie ciekawo są besido na temu pamięci o dawnych żytelach. Nadziejemy się, że zebrano przy doświadczeniach opowiadania i materiału dozwolat odkryty też nowe informacje o dawniej i teperyśnej prysutności Rusyniów w prostorze seła i pamięty o nich. Projekt wyła Monika Kurzeja, kierowniczka oddzielenia doświadczeń i obróbka zbiorów w jedno z ansamblem pracowników MCK Soku. Zobrane relacje i materiały mają podchosnowane do dalszej dokumentacji sospielnych i kulturowych peremin regionu. Zaczęła się 8. edycja konkursu Turystyczne Skarby Małopolszczo, którego celem jest wyróżnienie ciekawe i wyjątkowe miejsca, podziei te turystyczne atrakcje w regionie. Organizatorzy akcji zachęcają żytelów Małopolszczo zgłosić swoje propozycje, a wśród nich pewnością nie braknie miejsc związanych z lemkowiną. Konkurs obejmuje 6 kategorii. Miejsce z klimatem, najciekawszy turystyczny szlak, dzieje się, wyjątkowe turystyczne podziei, unikalna turystyczna atrakcja, selsko klimato, odpoczynek blisko przyrody, ta w gostyni, kulinarna oferta. Zgłosite można lim konkretną miejscowość z atrakcją, ale też szlak podziei ce miejsce odpoczynku. Warto za to podumati, że na lemkowini zasługuje na szersze wkazania. Konkurs ma odkryty charakter. Każdy może przesłać swoją propozycję. Zgłoszenia przyjmowane są do końca 9 września septembra pośrednictwem elektronicznego formularia. Hnes 1 września septembra zaczyna się szkolny rok 2026-2027. Po wakacyjnej przerwie uczennicy wracają do szkół. Zaczyna się następny rok nauki, nowych doświadczeń i stryczy. Wszystkim uczennikom żyłamy dobrego początku roku, ciekawosty i uspiechu, a uczotelom cierpliwości i motywacji do

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze Radia LM FM, z tej strony Seweryan Kosowski. Witam was po wakacyjnej przerwie. Dneska pierwszy dzień września, no i wracamy z tymi naszymi programami z wysyłaniem jak raz w tym premierze audycji Try Świty. Dneska mamy wtorek, wczoraj był poniedziałek, poprawdy początek roboczego tygodnia, no ale że wczoraj był ostatni dzień sierpnia, 31, tak. Wczorajszej audycji Speed Warszawskiego Studia Stany poczuły, a dneska priamo z Wrocławia to te trzy świty do was wertają. Budu z wami do godziny 21.30 usianyczne zmieniać i w tym osinnim czasie sobie budeme prodążać to nasze wysyłania, wszystko to, cośmy zaplanowali pro was od początku tekuczego roku. Tak że, drodzy słuchacze, zapraszam. Pierwszy dzień września 2026 roku. Głosić się ku wam wrocławskie studio LEM FM. No i cóż, powiemy sobie o tym, co dneska było, ale też ja wam może dasz to poopowiadam o tym, co było przez wakacje. Tak że zapraszam, zaczynamy. Słuchajcie, wasze oblubione pierwsze lemkiuskie radio LEM FM.

Doroslače vertam guvas po perervi, no i hnesk 1. vrešnja 2026 roka 87. ričnica počatku drugoj światowej wojny. Jak raz dnes o godzinie 4.45 na Westerplatte w Gdańsku prochodzili upamiętnienia drżawne, na drżawnym riune. No i my pamiętamy, bo jakim już nieraz przy tych datach, kiedyśmy się striczali w Radiu LM FM, jak im powiedział, pro datu 1 września, początek II światowej wojny, tak trzeba, na żal, podczerknąć, że to początek II światowej wojny był tak samo i początkiem kińcia dawnej Lemkowiny, bo wojna, choć trwała aż do 45 roku, to takoj przyniosła i zniszczenia na Lemkowinu i w naśladstwie tych powojennych zmin, toho wszystko, co się podjało w tej części Europy, w której żyliśmy, żyjemy, no tak i na Lemkowinie. To te zminy, jak znamy, w 47 roku bardzo tragiczne nastąpili. No ale, drodzy słuchacze, o historii sobie może jeszcze w dalszej części programu dasz, to powiemy. No a chciałem jeszcze lem rzeczy, że 1 dzień września to 244 dzień w roku i do kińcia lisza nam się 121 dni.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiłskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

Witaj te po perwi, te perbym chodził się obernuty za wszystkima tyma, co dnes świadkuje te swoje imianiny. No i tak za gregoriańskim kalendarium, kiedy sobie posmotrymy do naszego nowego stylu, jakbyśmy to mogli reczy, tak dnes świadkują tmy dzieńczyma Amon, Anna, August, Michał, Ruta, Sator, Felix, Sixtus. Kiedy sobie posmotrymy do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, dneska swoje imianiny świadkują medzieńczyma Tekla, a z mužských imen medzieńczyma Andrzej, Agapej, Mykołajcy, Pytrym. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahe lita wszystkiego, co najlepsze i dla was śpiwanka od Stefana Szczecia.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Dorosłaczec nas dobry odberate, nadijusia, że hej i w Radiu Lem FM dobra muzyka zwuczyt. A chociubom lem powisty, że dny, na żal, już po wakacjach nam się krótszy roblat, już nam się korczat. Zaraz hitsoncia o godzinie 5.49, za hitsoncia o 19.22 minuty. Także to den, no, już krótszy na pewno o wiele od tych najdłuższych dni, co my mamy pod koniec czerwca, początkiem lipca. No ale to był prekrasny czas wakacji i wyste pełno odpoczywali, i wyste pełno wandruwali, i wyste pełno się tiszyli tą naszą krasą, przyrodą, a może i byliście tołdl, albo żyjete na sztoden na Lemkowinie.

0: Dorosła czewertam głowam produżamy to nasze wysłania. No i teper dasz to byśmy sobie może rekry z naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium. No i tych dat, które trzeba by było przypominać, jest może i hidni, ale dnes przede wszystkim w pierwszej czerzi wspominamy 1 września 1939 roku. Był to zaczątek II światowej wojny. Najbliższej wojny w historii świata, w jakiej to wojnie poniosło śmierć najbliższe ludy, koli lem byśmy posmotrili do historii, nikoli nie było aż tak tragicznej podii. Wina trwała takoj przez 6 roków za rachunką, bo aż do 45 roku. No i przyniosła ona też gore i śmierć i tragiczny podii na Lemkowinu. W naśladstwie tego, w naśladstwie II światowej wojny i na Lemkowini były to te, nazwijmy to, pierwsze pereselinia do Radzieckiego Sojuza, późniejsze to te pereselinia na Wekszu Miru w 1945 roku, a w naśladstwie wojny i tego, co się pak podziało, tych zmian, jakie zaszły w geopolityce, no to na żal, jak znamy, nasze dziadowie były wygnane nasilno w ramkach akcji Wisła w 1947 roku. Tak że to dnes to ta smutna rocznica już 87, kiedy zaczęła się druga światowa wojna, zaczęła się, kiedy to Niemcy zaatakowali, przyszli na Westerplatte do Polski i Schleswig-Holstein, to ta szyfa zaczęła strzelać w obrońcu na Westerplatte w polskich wojaków. Dalsze możemy wspomnieć na to, że 1 września to taki też początek szkolnego roku i to od roku tak jest, było też i w 39 roku. Tak że dnes w większości dzierżaw świata szkolare piszle do szkół i zaczęły to swój nowy 2026 i 2027 rok, tak i też i szkolary na Lemkowini, jak w czacie lemkiwskiego języka, tak że pozdrawiamy i szkolariów i uczyteliów lemkiwskiego. Poprawnie dorosła czy to tiłka, ale jeszcze moglibyśmy wspomnieć na 1 września 1971 roku, to jest data śmierci Desideria Miloho, jaki pomarł w Bratysławii, a urodził się 7 sierpnia 1906 roku w Kijowie na Priaśniuszczyźnie. Był to rosyjski i słowacki malar, grafik i pedagog, sospilny i kulturny dziejacz seret Rusyniów Słowacji. To tylko z naszej dzisiejszej historycznej części, a ja was proszę słuchać dalsze audycje. Три світи.
1: Лемківське радіо.
2: Лем-ФМ.
3: Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ.
4: Лем-ФМ. Лем-ФМ.

Dorosla, če vrtam guvam po prervi, teper bom sobie dašto hotil pripomnut i vam prinahodi opovisti z toho, što mrobil čez vakaciji, ale jak ma byte szczery, to bar skoro mi to ty vakacji, to ty litni čas minul, bo tak, lipec, skoro serpen, iż skoro się bym riuk, no na pewno dużo się działo w naszym lemkiuskim świti, bo i naszych lemkiuskich podii kus było, tych plenerowych i watry i newatry i bilszy i mniejszy podii. Ja może na pewno też potiszyty się i rzeczy, że tego roku dost fajnie wyszła, tak też słuchy ją czuł, takie do nia dotarło, że fajno było na 46 lemkiuski watry na czużyni. Tu się odnoszę kus osobisto, bo i samiem współorganizatorom tej watry, jaką organizuje Stowarzyszenia Lemkiu. No i wszystkie, co były, to chwalili, że na pewno było lepsze jak po inny rok. A was, słuchaczu Radio LMFM, że nas czujecie, że ste na watry byli, albo ste nie byli, ale chcielibyście być i przy nagodzie chcielibyście jakoś się zaangażować, pomóc na budowę, to zachęcam do tego, żebyście dołączali i do riadiu, członiu Stowarzyszenia Lemkiu, ale przy tym i moglibyście się realizować przy organizacji następnej, bo 47. Lemkiuskiej watry na czużyni, jaka bude watrą symboliczną, ważną, bo to bude 47. watra na 80. rocznicę tragicznej akcji Wisła. To już takoj nie onyciły rik, jak znamy, dnes 1 września, tak że to wszystko beremy się już do tej osinnej roboty, tiż na niewi naszej lemkiuskoj sprawy, tak możemy to nazwać. Dobry, dorosłacze, podążamy dalsze nasze wysłania, to trzy świty, jakie dnes czujecie z Wrocławia, a za mikrofonem jest z wami Seweryjan Kosowski.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę będę praszczał. To była audycja Tri Świty. Jako wtedy nes, po wakacjach pierwszy raz mogłeś poczuć w Radiu Lem FM. To jest pierwszy dzień września i my do was wertamy z tymi naszymi programami. Także to i zaran budu Tri Świty, zaran sreda, także to dumam, że Krakiu się do was wizwę. A w piątniciu będę Demko Trochanowski z Warszawskiego studia. No ale jeszcze po drodze mamy czetwer i w czetwer tisz budu z wami. Ja, znaczy się studio w Wrocławiu. Okrem tego wszystkie inne programy, jakie wse w Radiu Lem FM sud, taki to wertat na tot osinni czas tu poklasz to bez zmin, tak że to bilsze możu reczy. Kraśnie wszystkich proszę, budte w jedno z nami i do striczy już nie odoła. Majte się szumni, dobranicz. Był z wami Seweryjan Kosowskiej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polkoleci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzili, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był

Anna Horbel, ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Radam dziewczę, co milować mym, dufa w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to tydzień.